Rock Radio Ljubljana. Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.